0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o szkicu dokumentalnym Padudanam, opowiadającym o wyjątkowości dziewieniszek. Następnie zajrzymy do Mickun i poznamy realia życia miejscowych mieszkańców. A zaczynamy nasz program od aktualności z Ukrainy. W wyniku najnowszego rosyjskiego ataku na Ukrainę w Charkowie zginęło 5 osób, a w sumach liczba rannych wzrosła do co najmniej 14. Tymczasem w nocy Ukraina zaatakowała dronami rafinerię ropy naftowej w Tatarstanie, w centralnej Rosji. Rosyjskie media informują, że w wyniku ataków zginęło co najmniej 13 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Doniesienia te nie zostały niezależnie potwierdzone. Po ataku dronów na okupowanym Krymie część mieszkańców Symferopola została pozbawiona prądu. Siły ukraińskie uderzyły również w infrastrukturę energetyczną w okupowanej części obwodu donieckiego. Dowódca ukraińskich sił dronowych, major Robert Provdis, twierdzi, że skala ataków na Półwyspie Krymskim mogłaby wzrosnąć siedmiokrotnie, gdyby zachodnia pomoc finansowa szybciej trafiała do Ukrainy. Minister ochrony kraju Robert Skauna stwierdzi, że mieszkańcy kraju są informowani o możliwych prowokacjach ze strony Rosji, aby zwiększyć ich czujność i wiedzą o tym, jak należy postępować w przypadku zagrożenia. Minister odniósł się w ten sposób do wątpliwości części polityków opozycji, którzy zastanawiają się, czy w przypadku posiadania informacji o planach Rosji za każdym razem należy informować o nich społeczeństwo. Zdaniem Roberta Skaunasa, Rosja poprzez swoje działania chce zastraszać ludzi i zakłócać wsparcie dla Ukrainy. Mer Druskienik Richarda Smalinauska stwierdzi, że już pod koniec miesiąca w samorządzie może zostać ogłoszony stan sytuacji ekstremalnej z powodu problemów z odpadami. Jak powiedział mer, może do tego dojść, ponieważ Centrum Gospodarki Odpadami Regionu Olickiego otrzymało od wileńskiej elektrociepłowni kogeneracyjnej informację, że przez pewien czas nie będzie ona przyjmować posegregowanych odpadów z regionu olickiego, ponieważ z trudem nadąża ze spalaniem szybko rosnącej ilości odpadów z Wilna. Dyrektor Centrum Gospodarki Odpadami Regionu Olickiego Aurimas Uldukis uważa, że problemem tym poważniej powinno zająć się Ministerstwo Środowiska. Dziś odbędzie się tam specjalne spotkanie poświęcone kryzysowi odpadowemu. W związku z kryzysem gospodarowania odpadami, który wybuchł w regionie wileńskim, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wileńskiej Elektrociepłowni Kogeneracyjnej oraz firm zajmujących się gospodarką odpadami będą analizować sytuację. Kryzys śmieciowy w regionie wileńskim wybuchł w związku z ubiegłorocznym pożarem wileńskiej sortowni odpadów, która do tej pory nie wznowiła działalności, a także w związku ze zmniejszeniem przez wileńską elektrociepłownię kogeneracyjną ilości spalanych odpadów. Aby zmniejszyć koszty produkcji ponoszone przez rolników w związku ze wzrostem cen paliw i nawozów, rząd podwaja przyznaną przez Komisję Europejską pomoc dla rolników do niemal 20 milionów euro. Planowane jest, że pierwsze środki z programu pomocowego trafią do litewskich rolników jeszcze w tym roku. Zdaniem przewodniczącego Litewskiego Związku Rolników Gedasa Szpakauskasa przyznana pomoc nie wystarczy na pokrycie strat poniesionych przez rolników. Jak zaznacza, rząd powinien szukać skuteczniejszych sposobów na ograniczanie skutków kryzysów energetycznych oraz ochronę sektora rolniczego. Na Litwie rozpoczęto informowanie odbiorców energii elektrycznej znajdujących się w trudnej sytuacji o możliwości ich automatycznego przeniesienia do dostawcy publicznego, jeśli ceny ustalone w zawartych przez nich umowach z niezależnymi dostawcami są wyższe. W czerwcu Sejm zobowiązał niezależnych dostawców energii elektrycznej do rozwiązania umów z odbiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, jeśli określona w umowie cena będzie wyższa od taryfy dostawcy publicznego. W lipcu na Litwie zarejestrowano rekordową liczbę samochodów elektrycznych, jednak część entuzjastów krytykuje działania władz mające na celu zachęcenie mieszkańców do zakupu samochodów wyłącznie elektrycznych poprzez system dopłat. Tadas Radkiewicz uważa, że gdyby władze wprowadziły dodatkowy podatek dla kierowców samochodów emitujących dużo zanieczyszczeń, jeszcze więcej mieszkańców zdecydowałoby się na samochody elektryczne. Od końca lipca mieszkańcy i firmy ponownie mogą składać wnioski o dopłaty do закупу нових і уживаних самоходів електричних. На цей ціль призначено 20 мільйонів євро. Мешканці можуть отримати 5 тисяч євро доплати до закупу нового самоходу електричного oraz 2,5 тисяча євро до самоходу уживаного. Уживаний самохід електричний не може бути однак старший, ніж 4 роки. Десь в Парижі і Бірмінгамі розпочинаються Містерства Європи в пливанні oraz Містерства Європи в легкоатлетиці. В обох заводах Літва репрезентує по 19 спортовців. Кибіців спортових на Літві чекає в тим тижні правдиве свято. В тим самим часі, від 10 до 16 серпня, відбудуться два важливі для Літви чемпіонати Європи: Містерства в пливанні на довгому 50-метровому басейні oraz Містерства Європи в легкоатлетиці. На паризькому басейні найбільша надія зв'язані з великократною мистриною Європи і світа Рутою Мейлутіте oraz медалісткою Мистерств Європи Катериною Тетеревковою. В Бірмінгем всі очі будуть натомість звернені на сектор жуту диском, де знакомитий повернення по контузії буде хотів континувати рекордіста світа Миколас Алекна. Оба мистерства будуть трансмітувані наживо через ЛРТ, а виніки і найновші інформації можна слідити на порталі lrt.lt. І тиле інформації. Патудянам – то шкіцет документальний запрошаєнцей в містичному подорож по Дівінішках, виянтковим регіоні пригранічним Літви, де приплятаються язики, гвари, культури oraz жива, сягаюча давних часов, традиція заклянч і замовяння. Приграниці з Білорусю укшталтувалася тут і виянткова виспа язика літевського. А в очах бадачі регіон тен єст правдивим лабораторіум язиковим і вілонародовим тиглем, який варто познати. Поліцам панству розмову з автором фільму Антонім Радченко. Чим зацікавили тебе дівінішки, що приїхалась до тієї місцевості, но в міру можливості щось збадалась і створилась фільм?
3: То значить, по попереднім проєкті, який був о співачках, музикових співах кукжибових, почалися ми застанавливатися, як ще можна, власне, щось таке, якусь таку регіональну, повідзьми, тематику потягнути, і як то побачити ще на тен вільшизна з якоїсь іншої перспективи, бути може, не очевистий такий для всіх. Ну і там, власне, постановилися побачити то через призмати язика. Як язики, як то різні народи мішкаються, як вони те язики, слова пшенікають, впливають один на другого. Ну і якось то так натурально було, щоб побачити, ну, власне, як більшість панствова, більшість народова в краю, як все вона відчуває, як вона то впливає на їх, то що там осінь, коли вона мешкає в певному регіоні, де вона є, ну, повідьмо, то умнішостю. Ну, там були різні варіанти, як і, повідьмо, до телю томату подати, були різні помисли, але остаточно постановилися вже єднак на дівнічки, ну, бо то єднак, будь може, ну, не є стоїсь така повшехна в'єдза, але, мимо всіх, то знайся, вєся, що там єднак така енклява та літевська єст, вона там до тих часів, вона там ще тривала, ну, і постановилися там зробити. Ну, і потім таки помислялися, ну, під яким контом, ну, попросту так поїхати і пофільмувати особи, ну, мислялися, почалися шукати якогось щось, що би заінтересувати, щось таке, якісь такі, віж, цікавостки, таке, ну, і зазвичай дзвонять по знайомих етнологах, які бадали там те край, з та компанію з Таутосовського інституту з Аушвіц-Кені, яка була в попереднім, якби, експерткою от тих пісень кукжибових. Я запитався, ну, а може от щось можна порадити, що б можна було такого використати, щоб цікаво було, щоб барді зацікавити. Ну, а думаю, що, ну, власне, там є та традиція замовляння, заклинання, замовляння, ну, у нас там мовиться замовляння. Власне, що та традиція є надаль жива, ну, і то постановили, що файне, тільки був проблем, скон візьомість, знались замовляча чи замовлячка, ну, і попросту якось шукалися ми через знайомих, не вдалося, ніхто якось не згодився, коли ми їх через когось хотіли, все. То попросту потім посіналися ми до самоходу, поїхали ми, побачилися, ну, пані Єдвігін, яка є, власне, практикуючою замовлячкою, і попросту порозмовляли ми, ну, перш так, без камери, хіба з 2 години, а пізніше, власне, приїхали ми з камерою, вона є ще своїх сусідів, знайомих, то ще по околицях, то ми все пофільмували. Ну і пізніше, власне, там почали ми рівніш рівнолегло робити вивіади з експертами, чи лінгвістами, літуаністами, етнологами, полюністами, понявши, ну, то, власне, проїзд Jedna z tych bohaterek, można tego filmu powiedzieć, to jest Krystyna Rutkowska, pani profesor, i jeszcze jej wychowanka, Wioleta Szwajkowska, która jest jakby stamtąd pochodzi, i badania oni jeszcze trochę inną perspektywę pokazali, że w ogóle ta, powiedzmy, ten rejon Wissolicznicki, on w pewnym sensie jest ewenementem pod względem językowym, ponieważ tam jest minimum 4 języki używane i zazwyczaj te języki mają co najmniej kilka odmian, czyli gwarowa i ta, powiedzmy, poprawna literacka, no może nie literacka, tylko ta poprawna, która tak używa się i tak powstało, no powiedzmy, to dzieło.
2: Język to jest taki tyl językowy, czy ludzie w kilku językach mówią naraz, jeden wyraz taki, drugi wyraz taki?
3: No, to znaczy...
2: Czy jednak każdy w swoim...
3: Tam jest właśnie to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi tylko o litewski, powiedzmy, język, weźmiemy, to właśnie, że ten przez Dziewniczki tam idzie mniej więcej taka granica, absolutnie niewidzialna, to jest granica między gwarami augsztocyckimi i dzukijskimi, czyli w jednej miejscowości mogą mówić tak, a na przykład za kilometr we wsi już będą używane trochę inne słowa. Oczywiście, że tam oni formują się pod... Wiesz, jako że oni są w tym, powiedzmy, takim tyglu, to oczywiście, że te słowiańskie, polskie wyrazy, oni jak najbardziej są tam przyswajane, oni są przetwarzane, adoptowane, bo to jeszcze, to właśnie, co jest ciekawostką, powiedzmy, dziewniczki, jeśli chodzi o język litewski, on, ten potoczny język litewski, on jest bardzo archaiczny, tam jest bardzo dużo archaizmów, co jest tak już w innych częściach krajach, które są, powiedzmy, no może tak trochę, gdzie już nie ma takiej zamkniętej wspólnoty.

0: Nie chcę mu tego używać, ale no powiedzmy, to właśnie tam jest właśnie to zachowalność, takie bardzo archaiczne wyrazy i archaiczne jakieś tam słowa, zdania, jakieś zwroty i tak dalej.
1: Praktycznie ta miejscowość jest już na pograniczu. Czy tam są białoruskie takie naleciałości?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, jest to, że tam, no właśnie, że to jest takie, on bardzo jest nieduży, tylko że tam od właśnie minimum i tam od samo nawet w tym, nawet nie mówiąc już o całych Solicznikach, że tam, no to faktycznie, że tam, nie wiem, bo jeśli tak od z tego, co ja wynikałem i tak co usuwałem, na przykład jeśli chodzi o na przykład samo miasteczko Dziewiniszki, tam jakoś, no tak przynajmniej słyszę się, to jest znowu, że nie chcę być ekspertem, bardzo mocno, powiedzmy, język rosyjski, tam między sobą ludzie również rozmawiają na, no, do tego, a na przykład, no, w okolicach jest, są właśnie takie wsi, rodziny, widać, że, no, które jakby siebie uznają za Polaków, są obok te, którzy jakby kultywują i deklarują właśnie narodowość. Taka, no, oczywiście, że to jest tak granica. No, i
1: no bo kiedyś z Białorusi nie przyjeżdżali, chyba i mieszkali po prostu tutaj.
0: No oni tam zawsze zostali. Mieszkali, tak samo jak i wszyscy, bo tam, no, bo kiedy my mówimy o tej granicy, dzisiejszej granicy państwowej między, powiedzmy, Litwą a Białorusią, no to ona jest dosyć nowym tworem, czyli to jest tylko od 90 roku faktycznie, jako państwowa, tylko coś, co dzieliło, powiedzmy, ten. Natomiast wcześniej nigdy tutaj granicy, jako granicy nie było. Także ta granica, ona jest pod tym względem sztuczna, że od żeby na przykład w 40 czy 44, kto tam kreślał te granice, on by na przykład wziąłby 10 kilometrów w jedną lub w drugą stronę, to jakby nic się by nie zmieniło, ponieważ po tamtej stronie nadal są miejscowości, gdzie ludzie deklarują na przykład przynależność narodową litewską, na przykład oni nadal tam jest, tam, takie to nawet tam nawet może 30-40 kilometrów w głąb od granicy, także ja mówię, no ta granica, ona oczywiście jest umowna i ona w dużym stopniu chyba wpływ mieszkańców na to był minimalny, po prostu to było odgórne coś takiego narzuconego, ale to jeszcze ciekawe, że tam innych jest granic, że tam jest właśnie lingwistyczne granice, czyli to właśnie etnos bałtycki z etnosem słowiańskim, że język polski, język białoruski, rosyjski, no to wszystko się... I to naprawdę taka, no, nie wiem, nie jestem specjalistą, ale mi się wydaje, że no, to jedna z takich najciekawszych, z tego, co wynikało z rozmów z ekspertami, że to jedna z takich najciekawszych terenów, jeśli chodzi o języki, właśnie w ogóle w Europie.
1: A dało się zrozumieć tę mieszankę, jaką oni rozmawiali?
0: Tak. Nie, no to jest taka, no, gwarowa, ta, to oni właśnie, oni rozmawiają u nas w filmie właśnie w tą gwarą, także to, no jakby zobaczyć, nie, no to jest zrozumiałe, to nie jest tak, że tam nie da się zrozumieć, to jeszcze da się zrozumieć, aczkolwiek, no, wyczuły się pewne takie, nie wiem.
1: Swoje perełki.
0: Swoje perełki, takie językowe, słowiańskie, polskie. To trudno też tam to jednak nazwać dokładnie.
1: Grupa wasza nazwała ten film Pod Udanem. To też jest właśnie tak. Taki miejscowy.
0: Tak, to jest porozmawiajmy. No to w ogóle po dzukijsku to jest porozmawiajmy. Czyli no, my po prostu nie słyszeliśmy tego takiego. I z tego co wiem, że też dużo kto nie słyszał o tym, to dlatego my postanowiliśmy, no właśnie, żeby to daje coś takiego jako nazwa sama, że no po prostu człowieka może zainteresować, ponieważ on nie do końca może zrozumieć, o co tutaj chodzi.
1: Może nawet skojarzy się ludziom z czymś muzycznym.
0: Z czymś muzycznym, prawda? właśnie, a to jest nie do końca. Także od właśnie te, jeśli chodzi, no właśnie, że no, mnie samemu było i nam w ogóle interesuje właśnie patrzeć, badać te wszystkie, ten i dowiedzieć się czegoś nowego, no i mam nadzieję, że to on również i dla kogoś innego będzie jakieś tam swoje własne, minimalne odkrycie zrobię.
1: No i jeszcze nie mogę ciebie nie zapytać o tych zamawiaczach. No, da się zawsze słyszeć, że ludzie lecą do tych zamawiaczek zamawiać róże, taka jest choroba. No to słyszymy, ale jakie tam jeszcze... Od czego zamawiają te kobietki?
0: Praktycznie od wszystkiego, bo no, to tak samo jak i zwierząt i ludzie. To jest jakby taka właśnie tradycja mistyczna, jakaś tam przykład, nie wiem, od właśnie pani opowiadała, że od tam, nie wiem, jakieś psychologiczne również urazy, na przykład, że tam że ktoś miał wypadek samochodowy i na przykład coś u niego tam, na przykład, zgrzytały zęby po nocach. Ona, no i tam właśnie on зробила те, власне, це замовляння, і то прийшло. Ну, я там нікого...
1: Відбилось на таким сенсі замовляння?
0: Ні, ні, ні.
1: Вона не позвала, може
0: то є стає? Ні, не позвала. Ну, принаймні, вона була...
1: Конфіденціональна хвилина.
0: З того, що вим же етнольот з... Маємо записані та всі формулки, але вона повідала, що ні, що з такими речами лепі попросту так, то є так, ну, треба робити комусь, а не для прикладу чи ще щось таке.
1: А то є діяльність вогле така легальна?
0: Право, то мені з ним мові, бо то є ще цікаво, бо зазвичай те замовляч, і замовляч генеральний, хоч рівні ж сон замовляч, так і буває в литовській традиції, то, наприклад, вони сон що вони зазвичай сон особи бардо віжонти. Це таке, ну от, власне, що хочеш...
1: Дівне так, дівне, то релігія позвала на таке.
0: Хіба ні, звісно, але якось, як я питала, чи були якісь, наприклад, ну, замбони, ксьонт, щось там у них було, ну, він повідав, що ні, що ніколи не спотикалося з якимось потемпенням, якщо ході о їхню діяльність.
1: А то приказується з покоління на покоління, як то є, то цілий
0: рух? Ні, то ні обов'язково. То мусить приказати особа для другої особи, бо просто. Ну, наприклад, бо там, з того, що я розумію, що то треба повідати дуже швидко те певне замовляння, і, наприклад, якщо особа старша не завжди може то виконати, для того вона, наприклад, то наша бухгалтерка, вона, власне, так зостала, що попросту крова зостала упуншена через жмія, і, власне, вона побігла до тієї сусідки, щоб, ну, вона помогла, урятувала той крова. Вона повідала, що я не можу, але я тебе, мові, навчу. Бо то подобно є з цим, власне, формулки, власне, з потечем, де ти є ще щось. Вона, власне, мови. Ну, але то...
1: Але то замовляю, як, наприклад, у тій ружі, так? То якийсь там цукер, то хліб, то треба зрана,
0: ну,
1: то вечора.
0: Ну, так, або вода, або...
1: Так.
0: Вода, цукер... Так, то ж там домішається, наприклад, до якихось то потрав можна додавати, ще щось таке.
1: І чи як люди вогле, чи то помага?
0: Ну, з того,
1: люди це... просто вірять в то?
0: Я не вірю, то ж треба питати психологів, хто ж би якось би могли то якось витлумачити, чим то є, як і на чому полега те з'явисько. Бо ми якби до того так не дійшли. Бо з того, що я вірю, що... Я, наприклад, знову ж, нікого не змушав в то вірити, але ну, якби, я знам такі випадки, коли люди помогли. Чи то я помогло, напевно, повім іначе, якщо ж моя прабабця рівніж замовляла, хоч вона сама не віжила же в то, бо вона помогла, що ні, але як приходила, тому не можна відмовити. Ну, якби, із того, що я там з оповідання родичів, я ще довім, що фактично помагало комусь. Чи то допомагало замовляння, чи то допомагало щось іншого, ну, мені трудно повідати, так само і в тим випадку. І хіба то, однак, ну, чи то допомага в кожному випадку, того теж не вім. Бо то статистики, подивимо, ніхто таких не робив, а може і бадень таких ніхто не робив, на ілі то так, щоб вилічить. Але, ну, вже такі випадки са, з чим вони са пов'язані, ну, трудно повідати.
1: Ну, але інтересантів є?
0: Я
1: до кого звертатися?
0: Ну, так, з того, що я вірю, що то, власне, з сусіда до сусіда. Хіба так, таким почтом пантофлювати, з того, що я розумію. Бо завтра, якби, пінянці не біжать, то тобто, може особа пізній...
1: Чим все вдє?
0: Так.
1: Чи то замовляючі са особи більш старші уж такі, чи теж є молодіж?
0: Я не вім, бо ми в сумі тако з'єдно розмовлялись, ми то так, що я не вім того. То от можна, бенді можна запитати, наприклад, чи є ще там в околицях са. А я так не... Ну ні, ну куди же вам живе, що то радше старші особи для молодших, бо та наша богатерка, вона коли була дуже молода, коли вона пасла те корови. Więc, no, ja myślę, że najwyżej, czy teraz, na przykład, młodzież chce brać taką wiedzę na siebie, czy taką, nie wiem,
1: odpowiedzialność
0: chyba tak, no. Chyba tak, odpowiedzialność. Więc trudno powiedzieć, tego my nie zbadaliśmy, powiedzmy, no, mieliśmy zbyt mało czasu, zbyt mały budżet, żeby, no, wgłębić rok czasu, poświęcić tylko temu tematowi. Powiedzmy, że to jest tylko takie przyczulek, може, до дальших якихось бадань, дальших проєктів.
1: Бо ті темати са вживісті не збадане і цікаве, бо то є така магія.
0: Вони са збадане, ну так, ні, ну, етнольоти, етнографові, вони то бадають, тільки вже, власне, що те публікації наукові, вони не завжди, або дуже жадко, ністети, дотирають до ширших мас. З різних поводів, я там нікого jakby tam oskarżyć, czy tam coś tam szukać jakichś tam winnych, ale no tak jest.
2: Była to rozmowa z Antonim Radczenko, autorem szkicu dokumentalnego Padudanam, opowiadającym o Dziewiniszkach, wyjątkowym regionie przygranicznym Litwy, gdzie przeplatają się języki, gwary, kultury oraz żywa, sięgająca dawnych czasów tradycja, zaklęć i zamawiania. A teraz przenosimy się do Mickun, gdzie spotyka nas starosta gminy Mickuny Daniel Żamyć. Czym żyją dzisiaj Mickuny? Co się tu dzieje?
3: Tu dzieje się dwustulecie naszej parafii, naszego kościoła w Mickunach. Tu mamy dwustulecie. Będzie to w jesieni, święto. Tylko zaczęło się organizować, to nie wiadomo jak ona będzie wyglądała, ale czekamy na biskupa.
2: A tak w ogóle ze strony inwestycyjnej, gospodarczej?
3: Gospodarczej, inwestycyjnie bardzo dużo mamy inwestycji. Mieliśmy bardzo długie chodniki zrobione dla pieszych. Budujemy dwa przedszkole dla polskojęzycznej i litewskojęzycznej. To właśnie od jesieni muszą już startować. Zaczniemy chyba budować, możliwie już nie w tym, ale w następnym roku początkówkę w litewskim języku, bo w ogóle nie mamy placówek żadnych nauczających w litewskim języku. Mamy dwie gimnazjum i dwie są polskojęzyczne. Ale, bez litewskich klas.
2: Ale są faktycznie wypełnione i jak rozmawiałam z dyrektorką, nie brakuje uczniów.
3: Nie, uczniów ani w jednej, ani w drugiej nie brakuje. Tak właśnie.
2: No ale to, że budujecie dodatkowe przedszkola, to świadczy o tym, że miasteczko się rozwija.
3: Rozwija się, tak. Było nas tak ciekawe, nasza gmina rozdzielona tak na dwie części, można powiedzieć. I kole dzieli nasza gmina na dwie części i ten... Właśnie jechać do tej drugiej części jest przez taki malutki tunel, gdzie tylko jedna autko osobowa wjeżdża, no taki mamy problem i właśnie nawet żaden inny transport tam nie jeździ, to tak ja zawsze mówię, że to jest Głogowska strona i ta strona Mickunska, to właśnie Głogowska już strona, czyli весь Galgi już ma na dzisiejszy dzień więcej osób zarejestrowanych niż miasteczko Mickuny. Tam na kilkadziesiąt osób, ale więcej. I tam właśnie jest to większe zapotrzebowanie na litewskie przedszkole i na... No skoro te przedszkole polskie na Głogowskiej stronie działa przy gimnazjum Jana Bosko, to tam oni mają właśnie ten stary taki budyneczek, gdzie są przedszkolaki, to te nowe przedszkole właśnie jakraz dla nich będzie dobrze, nie wiem, oni przejdą tam, co będzie z tym starym, to też pytanie jednym słowem. No.
2: A przez Mickuny prowadzi droga na granicę białoruską?
3: Tak, na Laworyszki, do gminy Laworyszki i już tam wjeżdża się pod granicę białoruską, ale ona na dzisiejszy dzień jest zakryta.
2: Dlatego Mickuny sobie spokojnie żyją, bo jest mniejszy ruch transportu.
3: Ruch, tak, ruch transportu na pewno mniejszy, bo sam kiedyś pracowałem w celni, w służbie kryminalnej, to dużo tutaj aut przejeżdżało dobowo, to na pewno mieli oni tutaj problem i z kierowcami, bo wiadomo, czasami tam coś wyrzuca, czasami zatrzymają się tam, gdzie nie trzeba, a propos, jeżeli kulejki większe, to wtedy
2: też i... Omal nie tutaj koniec kulejki,
3: tak,
2: bo przy drodze, był taki czas, że jechali po benzynę tam.
3: Tak, plus tak, jeżeli jeszcze jak to jeździli mniejsze samochody, to
2: a ciężarówki się też jeździły?
3: Tak, jak najbardziej. Ciężarówki i też osobówki.
2: No, za granicą tam niedaleko w sumie jest Ostrowiec. Czy tutaj u was jest jakiś pomiar? Ta elektrownia jest w sumie niebezpieczna. Mhm. Czy jest jakiś pomiar powietrza, czystości?
3: No wiecie, to w samorządzie dział na pewno z tym działa, ale dokładnie nie jestem o to informowany, ale mieliśmy na przykład chyba 3 lata temu takie wielkie ćwiczenie, co by było, jeżeli elektrownia by wybuchła. To właśnie nasze gminy, te przygraniczne, były te gminy, które przyjmowały ludzi, takie pierwsze...
2: Tak, pierwsza fala
3: pierwsza fala, pierwszy potrunek człowieka i już później przekazuje się dla innej brygady, która tego człowieka zabiera i dalej już gdzieś wywozi. To takie treningi właśnie były, bardzo wielkie, nie tylko Wileński rejon uczestniczył, i inny jeszcze rejon, bo to wiadomo, trzeba tu przyjąć człowieka, ale już wywieźć jeszcze dalej gdzieś w głąb Litwy, bo tu niebezpiecznie. To nasze pracownicy coś z tym kojarzą, ale wiecie, jak to tam mówi, trzeba trenować częściej. To...
2: No tak, bo zapomina się, te nawyki ludzie tracą później. Żeby nie było chaosu.
3: Tak, to właśnie z cywilnym sołgos Kirus wczoraj rozmawiałem z panem, to mówił, że już kombinuję, żeby znowu coś podobnego zrobić, czyli przypomnieć, aby być, jak to mówią.
2: Przygotowanie na każdy ten, no, września szkoły zaczną pracę.
1: i wtedy można uczniów szkolić dalej, przychodzą
3: nowi uczniowie. To i mieszkańców, i w ogóle więcej to było szkolenie nie dla